0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: appelle je fais de poche dans un
1: SK2 Biała Podlaska.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Suche włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
2: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodny. Termometry pokażą około 6 kresek. Na niebie zobaczymy lekkie chmury, ale nic, co mogłoby zepsuć humor. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, a niebo nadal będzie częściowo zachmurzone. Jutro możemy liczyć na jeszcze cieplejszy dzień z maksymalną temperaturą sięgającą 17 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko
3: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
0: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Cristea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, bo na 100% polskich przybojów, tym niemniej. Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo, dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał.
0: I twarz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich, za co mamy bić wam brawo dzisiaj. Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś, brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo!
0: Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726-826-826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest co, to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Zacisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, uf, już myślę, że się...
1: Uf,
0: blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, bo nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz, nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina.
1: Akurat.
0: Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726-826-826.

0: I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? SK2. Jesteś zwycięzcą.

0: sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodno, z temperaturą około 6 kresek. Słońce schowa się za chmurami, więc nie spodziewajmy się zbyt wiele promieni słonecznych. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Powietrze pozostanie w normie, dlatego oddycha się całkiem dobrze. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale słońce nadal pozostanie za chmurami. Wieczorem termometry pokażą około 10 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony, a w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
10: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
11: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
9: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4, miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przeboju.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skola i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20? Nie ma środka.
1: No jest,
0: środek to było
1: między 9 a 10.
0: No. 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka jak śmietanka?
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te badanka.
1: Co chcesz przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałam, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
1: Tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy. Lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo, za to, że wytrzymałem trzecią nockę w pracy, bo została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchaj, poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba.
0: Naklaskać.
2: Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w pracy, a tu proszę bardzo, tu nocka się przed... Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: Zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń,
0: nie przeskoczy.
2: Nie na radę.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CPN-ie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Był ta ekstradycja, moda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie przypomniałem
1: sobie. Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie. Powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej. Naprawdę.
3: SK2.
1: Naprawdę. SK2.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
3: Dziś w Białej Podlaskiej niebo zasnute chmurami, a temperatura rano wyniesie około 7 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie nie zaskoczy, bo pozostanie na stałym poziomie. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem znowu 10 kresek i nadal zachmurzenie. Słońce dziś raczej nie wyjrzy zza chmur. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej. Wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
6: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
5: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
7: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
5: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
4: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł. Za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
4: Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
11: No ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
10: I chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
11: Różową landrynkę. Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 10 po 7.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK 2.
0: My zrobimy jakieś bydło.
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą. O!
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód. SK2.

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to
0: że
2: dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina
2: tygodnia.
0: Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango, czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: Bo my jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
5: Chyba bierze.
6: Cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
5: Już to mieliśmy! 10 kilo na wędce!
4: To jest rekord polski, to był prawie!
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać. No, ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. No, ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No, jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł i no,
1: zobaczymy,
0: sobie
1: zobaczymy. Są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie, one wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30, za chwilę najświeższe newsy u nas, bądźcie blisko.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: 2.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dzisiaj rano w Białej Podlaskiej będzie chłodno. Termometry pokażą około 7 kresek. Słońce nie będzie nas rozpieszczać, bo schowa się za chmurami. Jakość powietrza na szczęście w normie, a ciśnienie stabilne, więc nasze samopoczucie nie powinno ucierpieć. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale słońce wciąż pozostanie za chmurami. Wieczorem czeka nas 10 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
16: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
17: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
18: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
19: Angielski dobrze umiem.
15: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się co? Świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz?
1: Już? To
0: tak
1: minęło?
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki. Eska.

moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam –

0: 8 cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj
1: pytaliśmy się, za co możesz je sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrzymania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 brawo. Lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej. SK2.
0: To brawa też dla twojej żony.

0: Nie opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi, pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: To jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: O. Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej. S.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas chłodny poranek z temperaturą około 9 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie zachodni, lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, chociaż słońce raczej się nie przebije. Jutro również spodziewamy się chmur, ale zrobi się cieplej, bo termometry pokażą nawet 17 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zbliża się ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
16: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
15: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
14: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
17: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
14: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
14: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
20: co z tego,
19: razu...
20: że się będą dziwnie na was patrzyli, no, prawda? I no, co z tego, że no, się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
0: Wajda,
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
20: Prawda?
19: A i co?
20: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
19: Demograficznego.
20: Demograficznego.
19: Właśnie.
20: Gospodarczego.
19: Demograficznego.
20: Demograficznego,
19: demo, tak. Demo. Czyli próbna wersja.
20: Tak więc...
19: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
20: Miałem. Całe życie lecę na demo.
19: Na płytach CD. To były czasy.
20: 3:00, moi drodzy, moi drodzy, gramy.
19: Grodzy, teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 to Radio SK2. Afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
1: A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
0: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
1: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
0: Facet może robić za piłkę do nogi.

0: my to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
4: W lewo.
6: Proszę bardzo. Wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Dania.
1: Miasto.
4: Dublin.
1: Znana postać.
4: Doda.
1: Roślina.
4: Dąb.
1: Kolor.
4: Dębowy.
1: Zawód.
4: Dentysta.
1: Samochód.
4: Dacia.
1: Imię.
4: Dorota.
1: Przedmiot.
4: Drukarka.
1: Rzeka.
4: Dunajec.
1: Zwierzę.
4: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
7: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawicę.
5: Nie no, podejmuję rękawicę, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo.
5: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymały się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
5: Jugosławia.
0: Miasto.
5: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
5: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
5: Jacek.
0: Roślina.
5: Jabłoń.
0: Potrawa.
5: Jajko. Twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już. Ale na twardo. Na twardo.
5: Słabo, ciężko.
1: To jest ważne. To jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie

0: Wyjątkowo,
1: no, tylko, tylko dzisiaj zaliczamy.
2: No, dobra, cieszę się bardzo.
1: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
0: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
1: Tak? Tak. Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się nie pobił. No nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
0: Brawo!
1: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
0: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis cię nie przeskoczył, już podejrzewam, no. Tak.
1: Reni odebrało ładnie mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
2: Odebrało, tak, mowę. Dokładnie.
1: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko, kochana nasza, do Darka też. Wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12. kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej przed południe zapowiada się chłodno z temperaturą około 9 kresek. Niebo zdominują gęste chmury, więc słońce raczej nie da o sobie znać. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny, dlatego warto mieć cieplejszą kurtkę pod ręką. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale chmury nadal będą obecne. To tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity. Pozostańcie z nami, by być na bieżąco z pogodą i muzyką.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w Polskich Siłach Powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13.00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, tak, odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwani na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie. Dłonie mi drżą.

0: godzinie były państwa miasta. No Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, oczywiście. Śpiewa i zna. Tu Radio SK 2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam
2: A co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
2: Aha, to się może taki wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
3: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, i ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Dziś w Białej Podlaskiej pogoda nie zaskoczy. Przed południem czeka nas chłodny poranek z temperaturą około 8 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, więc słońce raczej nie przebije się przez szary pancerz. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza utrzyma się na przyzwoitym poziomie. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale nadal będzie pochmurno. Wiatr delikatny nie powinien przeszkadzać. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
17: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
16: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
18: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
16: Powiedział pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
19: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
16: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
20: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
21: Zero stresu.
20: Angielski łatwo.
16: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
14: SK2 News Biała Podlaska.
12: i Agata Bogucka. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia w dostawie wody. Jutro w miejscowościach Kaliłów, Woskrzenice, Duże i Małe, Husinka i Hola mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody związane z modernizacją sieci wodociągowej. Wyłączenia planowane są w godzinach od 9 do 15. W najbliższy piątek w Białej Podlaskiej rozpoczną się Bielskie Dni Książki Dziecięcej.
21: Spotykamy się przed Miejską Biblioteką Publiczną o godzinie 9 i rozpoczniemy Bielskie Dni Książki Dziecięcej barwnym korowodem.
12: Zaprasza Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki.
22: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Człowiek wielu talentów, ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma. Oskar Cyms, i nie musisz się bać, gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tutaj Radio SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się z mieszanką słońca i chmur. Na termometrach zobaczymy około 9 kresek, więc warto ubrać się nieco cieplej. Wiatr będzie słaby, co sprawi, że chłód nie będzie aż tak odczuwalny. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego nie musimy się martwić o zdrowie. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, a słońce będzie się przeplatać z chmurami. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą sięgającą 17 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
8: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji, ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
7: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
9: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
7: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
10: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
7: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
5: SK2 News Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Nie wyrzucajcie, dajcie drugie życie starym rzeczom. Do tego namawia Bialska Fundacja FIGA, która zaprasza na wyprzedaż garażową, mówi Katarzyna Tymoszuk-Szyfowa Fundacji.
12: Naczynia, płyty winylowe, wszystko co wam przyjdzie do głowy, no wyprzedaż garażowa, czyścimy szafy.
11: Wyprzedaż odbędzie się w sobotę w siedzibie fundacji przy ulicy Stacyjnej 9, start o godzinie 11. Bialska Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Siedlecką. Widzimy się już jutro o 19:00 w Dziale Wiedzy o Regionie.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Henczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek, bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11:00. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej w środowe południe czeka nas dość przyjemna pogoda. Termometry wskażą około 12 kresek, a niebo będzie w większości pokryte chmurami, choć słońce od czasu do czasu przebije się przez nie. Wiatr będzie odczuwalny, ale nie na tyle, by przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 12 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Jest 11:00, Paulina Horbaczewska, to są newsy SK2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
11: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
10: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
12: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
13: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
12: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
10: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
14: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona, nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
10: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla nowej ekspresówki od Międzyrzeca do Radzynia Podlaskiego. Łącznie to ponad 22 km drogi. Wartość inwestycji to blisko 740 milionów złotych. To będzie prawdziwa uczta dla oka. W szkole podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej odbędą się 10 prezentacje w tańcach narodowych, mówi Wioleta Chmielewska, współorganizatorka.
1: 22 zespoły wystąpią, w tym zespół Biawena, zespół Podlasiacy.
16: Start w piątek o 10.
0: Prawie 3 minuty po 11 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radiem SK2, jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami, no pełen luksus, kochani, pełen luksus, dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy, My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze, Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczne.
2: Będzie! 15 rano, 15 wieczorem.

0: Mi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
1: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest, teraz idziemy je spalić.
2: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
3: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
4: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
2: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
0: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki, mamy rejs.
2: I mamy też Kubę i Kubę, oni zaśpiewają
0: wieczorem.
2: Dla nas.
5: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie, jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
6: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2, ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: I po reklamie.

0: Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu BIME, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej w środowe popołudnie czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura wzrośnie do 12 kresek, co sprawi, że będzie przyjemnie. Jednak nie zapominajmy o silnym wietrze, który może dać się we znaki. Wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni, ale nadal będzie pogodnie. Jutro przewidujemy podobny układ. Słońce przeplatane chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco, więc warto być na nasłuchu.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
13: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
12: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
14: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
15: Prosty jest, nie stresowałem się w ogóle.
16: A co było na tym egzaminie?
15: E-mail, 4 zadania słuchowe.
14: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
12: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będą znane 3 lipca.
1: SK2 News Biała Podlaska.
0: i Agata Bogucka. Biała Podlaska dzisiaj uruchomiła usługę e-płatności. Mieszkańcy mogą rozliczać się z Urzędem Miasta online. Serwis dostępny jest pod adresem e-płatności.białapodlaska.pl. Przed nami Noc Muzeów. W swoje skromne progi zaprasza Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W planie wernisaż, warsztaty i koncert, mówi Mieczysław Bienia, archeolog.
16: Możemy liczyć na muzykę w wykonaniu zespołu Baba na Niedźwiedziu.
0: Wystawy będą dostępne do północy. Widzimy się w sobotę, start o 17.
17: Tu Radio SK 2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. No.

jest Liber, Astatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: miesiącu.
1: Dla wszystkich fajnych babek. Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi. Bo ja tych nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
3: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
3: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
3: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście.

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super. No to jak dołączyć?
14: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK 2.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Przygotujcie się na popołudnie w Białej Podlaskiej z mieszanką chmur i słońca. Termometry pokażą około 12 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr z zachodu może być dość silny, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Powietrze pozostanie czyste, dlatego nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni, więc warto mieć pod ręką coś cieplejszego. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
12: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
11: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
13: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
11: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
14: My lords.
15: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Policjanci ustalają okoliczności dwóch wypadków, do których doszło w poniedziałek w powiecie bialskim. Ranni trafili do szpitala. Ze szczegółami Monika Kowalewicz.
18: Do jednego ze zdarzeń doszło w miejscowości Przychody. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 14-latek jadąc polną drogą stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Z miejsca zdarzenia został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Od nastolatka pobrano krew do badań na zawartość alkoholu.
17: Bialscy policjanci ustalają szczegóły wypadków i apelują o rozwagę na drodze.
19: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow, Z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów.

Jak jeszcze wiosennie wsiądziecie kiedyś na rower, a zarzućcie sobie kota bez ogona na uszy. Nie, czekajcie, to źle zabrzmiało. Miałem na myśli, żebyście sobie Warius Manx z Kasią Stankiewicz na wokalu i ten numer włączyli, bo to jest dobre tempo do takiego żwawego pedałowania na rowerze, czyli trochę kalorii się spali, trochę prędkości się rozwinie, ale jednak nie będzie to jakieś szaleńcze, zawrotne tempo, które spowoduje, że na mecie niektórzy mogą złapać totalną zadyszkę, więc trochę się z tym tempem proszę na rowerach pilnować, a przy okazji z takimi najlepszymi polskimi hitami to zawsze możecie w sumie liczyć na nas. Włączcie sobie SK2 i się wszystko samo zrobi. A ja policzyłem i sprawdziłem, ile nam zostało dni do wakacji, bo dzisiaj jadąc do pracy po drodze widziałem tych, którzy wychodzili z ostatniego dnia egzaminu ósmoklasistów. Pomyślałem też o maturzystach. Pomyślałem też o tych, którzy chwilową przerwę w nauce mieli przez te wszystkie egzaminy, a jednak za chwilę do szkoły wracają jeszcze do 26, jak dobrze pamiętam, czerwca. Muszą w tych szkołach wysiedzieć, jeszcze dociągnąć. To moi drodzy, 44 dni kalendarzowe do wakacji pozostały. To 6 tygodni i 2 dni dokładnie. Gdybyście chcieli to policzyć, ile dni do wakacji bez weekendów, to 32 dni. To dokładnie 6 poniedziałków jeszcze po drodze. Damy radę. A potem, jak zalegniemy na tych kocykach, na tych hamakach, leżakach, gdzie tam jeszcze, to już tylko wy wiecie. Seweryn Krajewski muzycznie już teraz...

0: Założę się, że jak teraz słuchają nas ci, którzy byli na rzeszowskich juwenaliach, o, dopiero co, chwilę temu, to pewnie wspomnienia wróciły, bo tam Lady Punk na żywo i u nas Lady Punk na finał dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 z kryzysową narzeczoną, ale gdybyście planowali koncertowe spotkania z zespołem Lady Punk, to już pojutrze, 15 maja, niech zajrzę do ściągawki, w katowickim spotku zagrają w ramach trasy 45, która upamiętnia 45-lecie zespołu. Dobry wiek! Potem jeszcze panowie zagrają 24 maja w Gdańsku. No i 7 czerwca to będzie koncert na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To będzie dopiero święto polskiego grania, polskiej muzyki, polskiej piosenki. Panie, już tutaj stroimy nasze eskowo-dwójkowe gitary. Nie to, że wystąpimy, ale coś tam dla was na pewno przygotujemy. Za chwileczkę Magda Fami, Kłamstwo w Radiu SK2, a do godziny 14 pozostało 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 14. I o 14 najświeższe newsy, które przybliżą nas do tego, że będziemy po prostu wiedzieć, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku, ale też przybliżą nas do Finlandu, bo to będzie znaczyć, że kolejna godzina po prostu minęła. Po 14 będę grał kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, a skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły klucze.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
9: Z Białej Podlaskiej w środowe popołudnie czeka nas prawdziwy miks chmur i słońca. Termometry wskażą około 13 kresek, więc będzie umiarkowanie ciepło. Wiatr zapowiada się również umiarkowany, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny. Wieczorem temperatura spadnie do 10 stopni, ale nie ma co się martwić, bo jutro znów pojawi się słońce. Maksymalnie słupki rtęci pokażą nawet 17 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Białej Podlaskiej za godzinę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jednak zaznacza, działania mają charakter prewencyjny. Lotnictwo na bieżąco monitoruje sytuację. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lublinie. W Lubinie zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znały. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Więcej nasz reporter Kamil Warzocha.
11: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie nie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina, Kamil Warzocha.
10: Dziękujemy. Po raz 15 pobiegną w szczytnym celu. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
12: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
10: Mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Zapisy potrwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsca. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. Pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
6: SK2 News Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Na Akademii Bielskiej trwa rekrutacja na studia. W naborze na rok akademicki 2026-27 Akademia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja chętnych na studia stacjonarne potrwa do 18 września, a nie stacjonarne do 28 sierpnia. W piątek w Białej Podlaskiej rozpoczną się Bielskie Dni Książki Dziecięcej, mówi Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki.
14: Fantastyczna akcja i mam nadzieję, że spotka się z dużym zaangażowaniem grup zorganizowanych.
13: Na start w piątek o 9 odbędzie się Barwny Korowód.
0: Mam taką nadzieję, że zbliża się u was moment, kiedy jednymi kluczami zamkniecie firmę, a drugimi otworzycie dom. No i potem będziecie odpoczywać. No właśnie, a skąd się wzięły klucze? O tym opowiem wam w tej godzinie w naszym cyklu Skąd to się wzięło? I zagram też kolejną dziesiątkę pełną najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, tak zaczynamy, a potem tegoroczny hymn męskiego grania. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach, jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi, dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła od tysięcy lat. Chodzi o jedno: dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
13: Po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat, jak nastroje, jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
5: W Białej Podlaskiej popołudnie przyniesie nam głównie zachmurzone niebo, ale słońce nie zniknie całkowicie z horyzontu. Termometry wskażą około 13 kresek, co oznacza, że będzie całkiem przyjemnie. Jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne. Jutro sytuacja pogodowa nie ulegnie większym zmianom. Nadal dominować będą chmury, choć słońce od czasu do czasu się pokaże. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 17 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
7: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
6: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
8: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
6: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli trzydniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
9: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
10: Łatwo było.
11: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
12: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
6: A wyniki testów 3 lipca.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Droga wojewódzka 815 doczeka się naprawy. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano właśnie umowę na remont w powiecie bielskim w miejscowości Chorodyszcze. Mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
14: Długość odcinka 3 400 km, wartość 2 miliony złotych.
13: Na wyremontowanie drogi numer 815 wykonawca ma 3 miesiące. Bielska Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Siedlecką. Widzimy się już jutro o 19 w Dziale Wiedzy o Regionie.
15: Dwie po 15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy. Przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
4: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No, Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce...
2: Tu się nie trzyma się, Kinga! Trzyma się! Dobra, muszę trzymać Kingę, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy już o 19 po trzeciej. To jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu ruwieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łucku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie, trafił do szpitala w Poznaniu, wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej, jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i

0: to jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas te najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo-dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiałow.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej po południu czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 13 kresek, choć niebo zasłonią szare chmury. Wiatr zachodni będzie słaby, więc nie poczujemy jego chłodu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co z pewnością nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro również niebo nie zaskoczy, pozostając szare, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Możemy spodziewać się podobnych warunków, dlatego warto mieć to na uwadze. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
10: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
11: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle.
0: Zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
12: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
0: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
13: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
0: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Biała Podlaska dzisiaj uruchomiła usługę e-płatności. Mieszkańcy mogą rozliczać się z Urzędem Miasta online. Serwis dostępny jest pod adresem e-płatności.białapodlaska.pl. To będzie prawdziwa uczta dla oka. W szkole podstawowej numer 5 w Białej Podlaskiej odbędą się prezentacje w tańcach narodowych, mówi Wioleta Chmielewska, współorganizatorka.
15: Nie zawężamy się stricte tylko do tańców narodowych, ale również do tańców folkowych, tańców regionalnych.
14: Start w piątek o 10:00.
16: 2,5 minuty po godzinie 16. Ja Rząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: kto już ma zaplanowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem? Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka? Ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami, tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las. Nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat. 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył pięknymi wakacjami ręka do góry. Znowu ręka do góry. Co ja mam z tymi rękami?

0: Vita Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: Tomana Michele Mirage. Oj, właśnie to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No chyba trochę tutaj przesadziłem. Zostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
12: I po reklamie.

0: Tomasz Lowicki i Sprzedawcy Marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas chłodniejsza aura. Temperatura spadnie do około 11 kresek, a niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, więc raczej nie ma co liczyć na gwiazdy. Wiatr będzie wiał z zachodu, ale na szczęście nie będzie zbyt mocny, co powinno umilić wieczór. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego można odetchnąć spokojnie. Jutro pogoda nie ulegnie większym zmianom. Dalej dominować będą chmury, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 17, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
15: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
16: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
17: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
14: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym 3-dniowym egzaminie.
18: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
19: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
20: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
21: Najgorzej jednak ta matematyka.
22: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
14: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
3: Polska 2 News, Biała Podlaska.
0: I Agata Bogucka. Nie wyrzucajcie, dajcie drugie życie starym rzeczom. Do tego namawia Bialska Fundacja Fika, która zaprasza na wyprzedaż garażową, mówi Katarzyna Tymoszuk, szefowa fundacji.
1: Sprzedawać możemy wszystko, począwszy od ubrań, butów, gier, książek, poprzez durnostojki.
0: Wyprzedaż odbędzie się w sobotę w siedzibie fundacji przy ulicy Stacyjnej 9, start o 11. Do dzieci i młodzieży z gminy Biała Podlaska trafi 81 kasków rowerowych. To darowizna od Bialskiego WORD-u. Umowa jest już podpisana.
10: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
3: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.
3: SK2.
10: Na Instagramie SK2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski, witajcie.
24: Uwio-

0: Panowie z Lady Punk stawiają Westy 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnijmy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: poczekaj, pompujmy to jeszcze, powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy, więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty, zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek, no i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer, Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No, myślę, byliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
4: Muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą. SK2. Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Bielsk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Bielsk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczy twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: SK2
2: ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w SC2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jerzykach. O tym już za chwilę w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
9: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jerzykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessicę Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
0: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
10: No tak średnio bym powiedział.
0: Pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
10: Tak? Raczej nie.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Latino teraz będzie. Czacze, znasz Czacze? Czacza,
10: no,
0: raz, dwa, trzy, Czacza, raz, dwa, trzy.
10: Nóżką po tupie.
0: Czacza, raz, dwa, trzy, Czacza, raz, dwa, trzy, Czacza, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Westedwa. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na Was na Jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o drugiej w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Westy 2.

Beata Kozidrak, WST2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka, tak, opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo.

0: Ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy rollercoaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
1: I po reklamie.

0: Fest 2 DSU i Życie Cudem Jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 Krajowa chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem także a Słupskiem macie wahadełko, no i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia, tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później, a za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze, polskie sztosy w ST2.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agata Bogucka, zapraszam. Nie wyrzucajcie, dajcie drugie życie starym rzeczom. Do tego namawia Bialska Fundacja FIKA, która zaprasza na wyprzedaż garażową, mówi Katarzyna Tymoszuk, szefowa fundacji.
2: Sprzedawać możemy wszystko, to jest typowa wyprzedaż garażowa, czyli począwszy od ubrań, butów, gier, książek, poprzez durnostojki.
1: Wyprzedaż odbędzie się w sobotę w siedzibie fundacji przy ulicy Stacyjnej 9, start o godzinie 11.
3: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy, tylko a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
0: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SK2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?
4: Masz w sobie co?

0: W SC2 w symetryczno-lirycznych nastrojach panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error? Jumbo!

0: Dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale i mnie jest to wszystko jedno. Liczę na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwszy...

0: Elektroniczna Zofia Alaja Westy 2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Beste 2 najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko Beste 2.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. To będzie prawdziwa uczta dla oka. W najbliższy piątek w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej odbędą się 10 prezentacje w tańcach narodowych, mówi Wioleta Chmielewska, współorganizatorka.
10: Od przedszkola do Opola, ale w tańcu. Chcemy kultywować tańce narodowe, tradycje nasze, poczucie własnej wartości też.
9: Przed publicznością zaprezentują się przedszkolaki i uczniowie. Początek o godzinie 10.
0: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezę na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

Grzesiu Chyrzy i o pani, co to się dzieje? Naprawdę trzeba mieć tupet. Rodzice młodych sportowców, czytam z warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki, ruszyli z pomocą dla swoich dzieciaków i razem z policją szukają złodziei. Co ci złodzieje zrobili? A zwinęli profesjonalny sprzęt za 80 tysięcy złotych do mierzenia czasu. No i teraz dzieciaki nie mogą zorganizować profesjonalnych zawodów, no, bo nie mają tych urządzeń do mierzenia czasu. Ale pewnie to kwestia czasu, jak grabusie zostaną złapani i to pewnie na mecie. SK2. A to już koła czasu. UNA w SC2.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

0: taki dzień. Sylwia Grzeszczak, Bezce 2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
1: SK2.
0: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zielona herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy, Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2 Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Po reklamie.

0: panowie bracia. Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie, trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co, kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy i on się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham cię.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. Zbliża się Dzień Matki. Przed nami Viva España, hiszpański koncert dla mam. To widowisko pełne operowych emocji, ognistych rytmów i wielkich hiszpańskich przebojów. Biała Podlaska zaprasza wszystkie mamy z całymi rodzinami na koncert, który odbędzie się 23 maja o 18.30 w Bialskim Amfiteatrze. Wstęp jest wolny. Bezpłatne wejściówki możecie odbierać w Bialskim Centrum Kultury.
1: Magazyn lokalny.
3: Zaprasza Agata Bogucka. Jest nie tylko kolekcjonerem winyli, ale też miłośnikiem muzyki oraz pasjonatem fotografii. Mariusz Kuc z Białej Podlaskiej zwiedza Europę z aparatem, ma swoje wystawy oraz wygłasza związane z tym prelekcje. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Dzień dobry, Mariusz Kuc.
5: Pasjonat fotografii, ale też miłośnik fotografii innych fotografów.
4: Tak, bo to, że robię zdjęcia, to jest tylko namiastka tego, co mnie w fotografii najbardziej kręci, bo fotografia to przede wszystkim oddziaływanie poprzez obraz na nasze serca, poprzez oczy, mózg, aż sygnał dociera właśnie do serc i tam się dzieje najwięcej. I to mniej więcej tak samo jest, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo zdjęcie robimy też nie oczyma, nie aparatem, ale głównie głową, rozumem i sercem. I podobnie jest z oglądaniem zdjęć, bo one też w pewien sposób na nas oddziałują. I żeby nie być gołosłownym, można na przykład sięgnąć po znane zdjęcie Roberta Capy. Był taki fotograf, który wojnę fotografował. Jego zdjęcia zmieniały świat, zmieniały historię. Po jego zdjęciach o konfliktach było głośno. To samo było z, na przykład ze zdjęciami Steve'a McCurry, który jako pierwszy sfotografował konflikt i ofiary tego konfliktu w Afganistanie. Zresztą to po jego fotografiach, które przemycił z Afganistanu, klisze pozaszywane w ubraniach wręcz, bo tylko tak można było się stamtąd wydostać w całości. Więc jak już wysłał te klisze i zdjęcia zostały opublikowane w największych magazynach światowych, po raz pierwszy świat ujrzał, co się dzieje w Afganistanie i to zmieniło oblicze tego konfliktu, bo ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęło być o tym głośno i zobaczyli, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Także fotografia jest medium, które w zasadzie od samego początku zmienia losy świata i stąd moja taka wycieczka w stronę tego, że fotografia oddziałuje na serca również.
5: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale przed nami jest sterta albumów. Rozumiem, że to są ci, którymi się inspirujesz.
4: Tak, przyniosłem ze sobą kilka albumów, no nawet nie tych wszystkich ukochanych artystów, fotografików, kilku wyłącznie, co mi się udało udźwignąć, bo albumy bywają potwornie duże i potwornie ciężkie, więc to by było niezłe wyzwanie. Natomiast w albumach odnajduję bardzo dużo inspiracji, ale też bardzo dużo uczuć, jak oglądam te fotografie, co lubię bardzo robić. To można porównać do czytania książek, do czytania poezji, do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Generalnie w zasadzie w tym wszystkim chodzi o to samo, o wzbudzenie emocji i o to, co te emocje z nami robią, bo te emocje nas odmieniają od środka i jak oglądam takie zdjęcia, na przykład Ernesto Bazana z Kuby, no to trudno się przy nich nie wzruszyć, trudno przy nich nie wysnuć kilku co najmniej refleksji i ja bardzo wierzę w to, że takie postrzeganie fotografii i takie podejście do fotografii, że robi z nami coś dobrego, że to nie jest tylko oglądanie zdjęć dla oglądania zdjęć, ale te fotografie autentycznie nas zmieniają, pozostawiają po sobie w nas ślad. Mocno wierzę, że sprawia, że stajemy się po prostu lepsi.
5: Inspirujesz się, ale też fotografujesz. Czy również wydajesz własne albumy fotograficzne?
4: Do tego nie dorosłem. Tak, fotografuję. fotografuję moje zdjęcia na ścianie kawiarni Coffee Love, na przykład można zobaczyć. Fotografuję, próbuję odnaleźć piękno w życiu, w tym, co wokół nas, choć nie zawsze to wszystko jest takie piękne, ale czasami droga do tego piękna bywa przez trochę mniej piękne widoki, skróćmy w ten sposób sprawę, więc próbuję fotografować, to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swoich emocji, ale też właśnie takiego poszukiwania, bo samo fotografowanie dla mnie to są takie ćwiczenia emocjonalne, często z empatii, często z próby zrozumienia innych, próby zrozumienia tego, jak inni żyją, jakie mają uczucia, emocji międzyludzkich, więc to wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Za to na przykład nie przepadam za fotografią przyrody, bo uważam, że mistrzowie, którzy fotografują dla choćby National Geographic, robią to w sposób niedościgniony i w zasadzie przyroda jest piękna sama w sobie, tam poszukiwać tego piękna w niej chyba nie trzeba. Natomiast piękno w tym, co się dzieje na ulicy, w tym, jak się ludzie do siebie odnoszą, jak czasami sobie patrzą w oczy, jak potrafią się przywitać, pocałować, jak się do siebie odnoszą, w jaki sposób język ciała pokazuje, jak na siebie reagują. W tym wszystkim jest dosyć dużo zagadek i dosyć dużo pięknych momentów i uważam, że to jest coś, czego warto poszukiwać w życiu i jeśli się uda, to zatrzymać na tą 1/250 sekundy, naciskając migawkę aparatu, no i potem nam zostaje takie wspomnienie. Bo fotografia to też trochę, a nawet bardzo, ja tak w to wierzę i tak na to patrzę, to nie jest zatrzymywanie chwili w czasie, to jest raczej zapamiętywanie siebie i swoich odczuć z danego momentu, więc to trochę taki pamiętnik, trochę taki brudnopis, notatnik codzienności i jak potem do tego sięgamy, często po latach, no to tam odnajdujemy właśnie nie tych ludzi, których sfotografowaliśmy, tylko często odnajdujemy samego siebie, więc jest to coś, co w sposób taki bardzo emocjonalny nas potrafi poruszyć, cofnąć, coś przypomnieć. No i o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby nie być tylko takim odbiorcą wszystkiego, co wokół, ale też próbować coś z tego życia dla siebie zatrzymać, z tego, co się przeżyło, z tego, co się widziało.
5: Nawet ci bardzo znani specjaliści od fotografowania korzystają z tak zwanej edycji fotografii. Czy ty również w edycję fotografii bawisz się?
4: Edycja fotografii to jest jeden z trudniejszych tematów. Nie wiem, czy mogę pozdrowić Darka Szubińskiego przy okazji. Dla mnie to jest mistrz edycji fotografii i żeby od razu wyjaśnić temat. Edycja fotografii to nie jest edytowanie zdjęć rozumiane jako obróbka czy jakieś rzeczy związane z balansem bieli, z intensywnością koloru czy czegokolwiek. Edycja to jest wybieranie i układanie zdjęć w historię, tak żeby kilka zdjęć, choćby 2 albo 12, żeby ułożyły jakąś historię i żeby tę historię opowiedziały tak, że ta historia staje się interesująca dla tego, kto te zdjęcia ogląda. Więc jest to bardzo trudny temat, bo oczywiście można pojechać do Wiednia choćby, pstryknąć zdjęcie wysiadając z samolotu, potem kilka widoków z Wiednia, 2-3 osoby, te widoki spowodują, że nawet kiedy nie będzie widać, że to jest Wiedeń, to i tak rozpoznają pewnie jakieś elementy charakterystyczne, ale w tym nie ma nic interesującego, bo pocztówki możemy kupić sobie w już nieistniejących kioskach ruchu albo w jakichkolwiek innych miejscach, ale zrobienie zestawu zdjęć, który wywoła jakieś emocje w odbiorcy, to trochę więcej i tu już nie wystarczy kilka widoków, to trzeba dosyć intensywnie pomyśleć o tym, które zdjęcia pokazać i nie zawsze te najlepsze zdjęcia trafiają do takiego zestawu, które wykonaliśmy w danym zestawie, czy podczas danej podróży, czy w ogóle. Więc taki dobrze zedytowany zestaw to nie jest takie the best of, to nie jest portfolio najlepszych fotografii. To ma być coś, co prowadzi historię od początku do końca, od A do Z i pokazuje ją w sposób interesujący i taki, żeby intrygować, ale żeby trochę też więcej pokazać o tym miejscu, tego, co my myślimy i jak my widzimy jako osoby fotografujące to miejsce. No więc taki zestaw, on wtedy mówi sam za siebie. O takich zdjęciach się mówi, że ich nie trzeba opowiadać, ich nie trzeba wyjaśniać. Ktoś, kto ogląda taki zestaw zdjęć, jakby od razu jest w stanie swoje zdanie na ten temat zbudować.
5: To jeszcze zapytam, czy cały czas nosisz aparat fotograficzny przy sobie? Ja nie mówię o telefonie, bo wiadomo, że w telefonie to jest ten aparat, który zawsze gdzieś tam pod ręką masz, ale czy podróżujesz cały czas z takim typowym aparatem fotograficznym?
4: Staram się tak często, jak to możliwe. Oczywiście nie cały czas i biję się w piersi, żałuję, to jest coś, co mam sobie za złe. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jadę samochodem z domu do gdzieś jakąś sprawę załatwić, no to trudno mieć ze sobą aparat. Znaczy można, tylko po co? Nie będę się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie gdzieś po drodze, bo ten moment, który najczęściej zauważamy, on po prostu w ułamku sekundy ucieka, więc albo mamy aparat w ręku, gotowy zawsze do użycia i jesteśmy na tyle wyposażeni w wiedzę, żeby wiedzieć, jak poustawiać ten aparat w mgnieniu oka, tak żeby uchwycić scenę, którą chcemy uchwycić, albo po prostu nie ma sensu, tak mi się wydaje, żeby leżał gdzieś w schowku w samochodzie albo na tylnym siedzeniu. Natomiast jeżeli gdzieś podróżuję poza takim typowym scenariuszem, dom, sklep, dom, kawiarnia czy gdziekolwiek, no to mam ze sobą aparat. Wyjeżdżam zawsze z aparatem. To jest absolutnie obligatoryjne w moim przypadku, co nie zawsze znaczy, że robię zdjęcia, bo wiele zdjęć robię bez podnoszenia aparatu. Ja je robię tak trochę dla siebie samego, oczyma i głową wspomnianą, i one tam zostają. Więc uważam, że nie wszystko trzeba sfotografować. Niektóre rzeczy wystarczy zobaczyć i zapamiętać. Natomiast no, jeżeli scena jest naprawdę ciekawa i coś jakby każe sama siebie sfotografować, to jak najbardziej wtedy warto użyć aparatu i warto go przede wszystkim mieć, no bo jak się go nie ma, no to nic z tego użycia. Więc to też ciekawy temat jest z tym robieniem zdjęć, bo pamiętam siebie samego sprzed kilkunastu lat, kiedy potrafiłem, będąc choćby, nie wiem, w Barcelonie, jednego dnia strzelić 300-400 zdjęć i po prostu strzelałem jak szalony, robiłem jedno po drugim. Oczywiście z tych zdjęć 95% nadawała się do wyrzucenia. Dzisiaj, kiedy uważam się za trochę bardziej świadomego człowieka, potrafię zrobić 3 zdjęcia, 10, 20, w zależności od tego, co oglądamy. Ostatnio fotografowałem obchody czy celebracje święta świętej Agaty w Katanii, no więc tamtych zdjęć troszkę więcej zrobiłem niż 20 dziennie, no ale i temat to był trudny, bo tam się bardzo dużo działo, więc trzeba było próbować wyłuskać z tego jak najwięcej i jakby sam sobie trochę sam przed sobą wytłumaczyłem siebie z dużej ilości kadrów. Wciąż nie jest to 400 jak dawnymi czasy. Po prostu teraz podnosząc aparat do oka, ja już wiem, co chcę sfotografować i w jaki sposób i tych zdjęć po prostu potrzebuję zrobić o wiele, wiele mniej. I jak już robię, no to mam nadzieję, że coś z tego po prostu porządnego zostanie zachowane.
5: Teraz bardziej czujesz się jako taki myśliwy dobrych ujęć.
4: Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Ja wciąż szukam ujęcia na pewno. Dobre kadry, które potrafią zrobić wrażenie choćby na mnie samym później, a jak na kimś jeszcze, to tym bardziej przyjemnie. Dobre kadry są na wagę złota, bo tak naprawdę jest masa ciekawych ujęć, które można zrobić, tylko one są ciekawe w danym momencie. Jeżeli idziemy ulicą i zobaczymy coś fajnego, coś, co przykuje nasz wzrok, piękny uśmiech kogoś, zamyślenie pana czytającego gazetę, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza i tak bardzo pochłoniętego tym czytaniem, że to po prostu widać na jego twarzy. No, możemy zrobić takie zdjęcie, tylko potem co z tym zdjęciem? Takie typowe portrety uliczne, kiedy ktoś idzie ulicą i robimy mu zdjęcie, bo wydaje nam się, że wygląda ciekawie. To nie jest chyba na tyle ciekawe, żeby coś takiego robić, przynajmniej nie dla mnie. Natomiast coś, co powoduje, że skłania nas do jakiejś refleksji, to już tak, więc te kadry są dużo bardziej cenne, takie kadry są dużo bardziej interesujące i je na dłużej zapamiętujemy. Ja właśnie takich kadrów szukam, staram się, żeby były to takie kadry, które nie zginą w przestrzeni czasu i w przestrzeni milionów zdjęć robionych każdego dnia, bo dzisiaj w zasadzie każdy jest fotografem, każdy ma w kieszeni albo w ręku telefon. Co więcej, dużo ludzi robi telefonami znakomite zdjęcia. Natomiast to są pojedyncze ujęcia, które po prostu po opublikowaniu na Instagramie przepadają. Nie pamiętamy o nich. Dobre zdjęcie to jest takie, które nie do końca pozwala nam o sobie zapomnieć, które gdzieś jak już w nas wejdzie, to potem ono w nas jest. I czasami wracamy do tego zdjęcia, nawet go nie widząc. I to są doskonałe kadry. I na takich mi najbardziej zależy, co oczywiście jest szalenie trudne, bo czegoż mamy wielkich mistrzów fotografii, jak choćby Tomasz Tomaszewski z Polski. No więc on też nie strzela zdjęć nie wiadomo ile i nie jest poszukiwaczem miłych scenek ulicznych, a raczej pokazuje zdjęcia nie zawsze nawet miłe oku, ale te zdjęcia zapamiętujemy z innych powodów i one mimo wszystko gdzieś w nas potem wiercą dziurę, przypominając nam o czymś albo próbują coś podpowiedzieć, próbują pokazać, kim jesteśmy, kim powinniśmy być. No więc to jest dla mnie taka rola fotografii.
5: Mówisz, że już starasz się tych zdjęć robić trochę mniej i żeby te ujęcia były bardziej wyszukane, ale jednak w momencie, kiedy już zgrywasz je na komputer i musisz wybrać te najlepsze, nadal jest ten problem z wybraniem tych, które ty uważasz za najlepsze i chciałbyś je zachować?
4: No tak, bo mimo wszystko tutaj wciąż wpadamy w taką pułapkę, że jak robimy robimy zdjęcie, to jesteśmy do niego trochę emocjonalnie przywiązani, bo mamy z tym zdjęciem też różnego rodzaju wspomnienia, a to pamiętamy przez przynajmniej krótką chwilę jakieś zapachy, jakąś większą scenę, czego na kadrze nie widać i czego nie widzą również ci, którzy będą to zdjęcie oglądali. Co więcej, możemy pamiętać nasz jakiś nastrój, który nas dobrze podkręcił, więc dużo wspomnień ze zdjęciem mamy w momencie już robienia zdjęcia. Natomiast dwa dni później okazuje się, że część z tych zdjęć trochę blaknie. Po miesiącu te wspomnienia zacierają się i te zdjęcia już nie mają takiego ładunku emocjonalnego, więc jest to trochę takie mimo wszystko grzebanie wciąż w za dużej ilości zdjęć, chociaż ich jest naprawdę niewiele, to wciąż z tej ilości zdjęć jeszcze jest sporo zdjęć, które pozostaną chyba na zawsze takim niewiele znaczącym ujęciem, które może kiedyś nam coś przypomni, ale one niczego z nami więcej nie zrobią, więc zrobienie kilku kadrów dobrych, takich naprawdę dobrych, poruszających, no to nie jest aż taka prosta sprawa i najwięksi fotograficy potrafią chodzić całymi dniami, zrobić kilka klisz dziennie, dawniej, dzisiaj już na matrycy oczywiście, i wciąż z tych wszystkich zdjęć uznają, że tylko jedno jest dobre, bo to są takie zdjęcia, które naprawdę powinny się wyróżniać w natłoku milionów zdjęć codziennie publikowanych. Kiedyś tych zdjęć tyle nie było, bo kiedyś ludzie robili zdjęcia na kliszy i nie było innej opcji. Nie każdy wiedział, jak to zrobić, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie każdy miał ochotę wywoływać te zdjęcia, robić odbitki i nie wiadomo, co z tym potem jeszcze robić, więc nawet jeżeli mój ojciec na przykład miał aparat analogowy, no to on robił po prostu zdjęcia do albumu rodzinnego i na tym się wszystko kończyło. I tak swoją drogą to był pierwszy aparat, który miałem w ręku pewnie ze 40 parę lat temu i do dziś pamiętam jego ciężar. Pamiętam ciężką lampę błyskową, która była w specjalnej walizeczce zawieszona na ramieniu i dopiero od tej walizeczki był prąd poprowadzony do lampy błyskowej, więc to takie czasy były dosyć siermiężne pod tym względem, a mimo to ludzie próbowali robić zdjęcia, no ale tych zdjęć wciąż stosunkowo było niewiele w porównaniu do zalewu tego, który mamy dzisiaj. Dzisiaj na Instagramie jest kilkanaście milionów zdjęć każdego dnia publikowanych, więc to jest teraz jak odnaleźć te wartościowe? No, każde zdjęcie jest na tyle dobre, na ile kogoś zatrzyma.
5: Publikujesz swoje zdjęcia w social mediach?
4: Niewiele, ale tak, zdarzają się. Rzucam na Facebooka, na Instagrama, tam czasami coś się pojawia. Natomiast to jest wciąż, te zdjęcia nigdy nie będą tak popularne jak zdjęcia, i żeby od razu było jasne, ja nie szukam takiej popularności, jak zdjęcia różnego rodzaju celebrytów, czy instagramerów, czy jak tam nazwiemy tych różnych ludzi. I oczywiście ja nie chcę nikogo oceniać, bo to zupełnie nie o tym rozmowa. Natomiast zdjęcie, które pokazuje, że tak użyję mocnego skrótu, dosyć mocno obnażoną, piękną dziewczynę, ono oczywiście, że zdobędzie serduszek setki, jak nie tysiące, i to jest wszystko w porządku, jeżeli tak to wygląda i jeżeli tego świat potrzebuje. Natomiast ja szukam czegoś innego w zdjęciach, zresztą tego samego, czego ludzie szukają w literaturze, czy w poezji, czy w dobrym filmie. Każdy z nas ma swoje jakieś ulubione wyobrażenie tego, co go porusza. W moim przypadku są to na przykład zdjęcia, jest to muzyka, jest to poezja, czy literatura, czy film. I też spotkania międzyludzkie, takie, kiedy można sobie porozmawiać. I jakby to wszystko jakoś tak pięknie mi się zazębia, bo jak oglądam albumy fotograficzne, to zawsze leci muzyka w tle. Jak siedzę przy komputerze i wybieram zdjęcia, obrabiam je, czy próbuję edytować, no to ta muzyka często też jest gdzieś w tle. Jak oglądam film, to patrzę też często oczyma, no tak trochę za wizjera obiektywu i czasami podziwiam niektóre ujęcia filmowe. One są oczywiście wyreżyserowane, więc jest troszkę łatwiej takie ujęcie zbudować od początku do końca, ale w wielu filmach, szczególnie tych starszych, naprawdę widać znakomity, niedościgniony kunszt osób, które filmowały i one naprawdę wiedziały, co robią. Więc to wszystko gdzieś ze sobą się tak pięknie przenika i powoduje, że jakoś tak chce się żyć i tym wszystkim dzielić.
5: Co bardziej wolisz, fotografię czarno-białą czy kolorową?
4: Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie fotografia czarno-biała i z prostego powodu. Kolor czasami jest zbyt dominujący i czasami odciąga uwagę od treści samego zdjęcia. Natomiast znam kilka osób, które bardzo szanuję i podziwiam wręcz, które mówią, że świat jest kolorowy, my go takim widzimy, więc fotografia kolorowa powinna być. No i to są oczywiście różne zdania. Ja wciąż się skłaniam bardziej ku fotografii czarno-białej, aczkolwiek trudno jest fotografować Lizbonę, Barcelonę czarno-białą. Próbowałem. Mam kilka, uważam, niezłych kadrów z Lizbony czarno-białych, ale te kolorowe też po prostu prostu są, te kolory tam są tak cudownie nasycone, tam słońce pada inaczej, więc te kolory wydobywają inne jakby tony z siebie, nie wiem jak to nazwać, ale one są po prostu dużo bardziej bogate i w jakiś taki dziwny, wspaniały wręcz sposób potrafią nami zawładnąć, więc bardzo trudno jest fotografować niektóre miejsca w czerni i bieli. Były próby, no, zanim była klisza kolorowa, to oczywiście, że na całym świecie przecież używano negatywów czarno-białych. Afrykę fotografowano w czerni i bieli dawnymi laty. Dzisiaj mało kto się na to jest w stanie zdobyć. Znam jedną osobę, która próbowała to robić, poddała się, powiedziała, że nie, absolutnie, to jest nie do udźwignięcia. Nie jest w stanie oddać bogactwa tego wszystkiego wokół, jedynie w odcieniach czerni i bieli, w tych tonach pomiędzy czernią a bielą bez koloru. I jest, no coś w tym jest. Natomiast wciąż, myślę, takie 75-80% moich zdjęć to są zdjęcia czarno-białe, bo na nich jest mi chyba trochę łatwiej pokazać to, o co mi chodzi na zdjęciu.
5: Masz swoje ulubione miejsca do fotografowania?
4: Tak. Jednym z ukochanych miejsc jest wspomniana Lizbona. Jest to miejsce, gdzie życie po prostu tętni i nie sposób po prostu nie robić tam fajnych zdjęć. To jest to miejsce, aż po prostu krzyczy o bycie fotografowanym. Natomiast jest też coś takiego, że w krajach na południu Europy na przykład dużo łatwiej się fotografuje na ulicy ludzi, bo tam ludzie nie uciekają, nie chowają się, wręcz czasami nawet dziękują za zrobienie zdjęcia. Czasami proszą, żeby potem wysłać takie zdjęcie, ale to nie jest tam nic niezwykłego. W Polsce ja dosyć niewielkiego aparatu używam, takiego nie rzucającego się w oczy, ale nawet z takim małym aparatem, jak się pojawię na ulicy, to ludzie często potrafią przejść na drugą stronę ulicy, bo zobaczą, że ktoś ma aparat w dłoni, jakby to było coś innego niż telefon, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia, bo oczywiście jest to coś innego, natomiast dla większości ludzi zdjęcie to jest po prostu zdjęcie i już nie, bez wchodzenia w aspekty techniczne, że w aparacie nie da się wielu rzeczy, w aparacie, w telefonie wielu rzeczy ustawić, no to jakby efekt jest ten sam, jest, tym efektem jest po prostu zdjęcie. I jeżeli nie przeszkadza im bycie fotografowanym telefonem, to co im przeszkadza bycie fotografowanym aparatem? Co więcej, jest to jakiś taki koszmar, który też instytucje różnego rodzaju kultywują, bo niektórych obiektów nie należy fotografować. No okej, jeżeli to są obiekty strategiczne, wojskowe, transport, coś tam, no rozumiem. Natomiast jest dużo miejsc, gdzie po prostu nie ma żadnego znaku, że nie można fotografować i prawo tego nie zabrania. Natomiast jeżeli w takim obiekcie jest na przykład jakiś pan ochroniarz, to potrafi wybiec i próbować przepytywać, po co komu te zdjęcia, w jakim celu, albo po prostu powiedzieć, że nie można, że trzeba skasować, cokolwiek. W tym samym czasie setki ludzi fotografują te same miejsce telefonem i tu jest jakiś taki śmieszny dysonans, więc jakby no jest to taka jeszcze rzecz, z którą chyba się musimy uporać jako społeczeństwo. Natomiast wracając do tych ulubionych miejsc, to południe Europy jest na pewno takim szeroko pojętym miejscem, gdzie się robi zdjęcia trochę inaczej i nie ma tej presji, że będzie się zaatakowanym przez kogoś, komu się robi zdjęcie, bo w Polsce ludzie bywają agresywni, chociaż nigdy nie udało mi się w nos dostać, ani nikt na mnie nie nakrzyczał, a w Londynie kiedyś młody, przyjemny z wyglądu pan zrobił mi karczemną awanturę za bycie sfotografowanym na przykład, nie? Więc to jest, natomiast no co, no wtedy się zawsze uśmiechamy, wyjaśniamy albo mówimy przepraszam i tyle. Można też udać głupka i powiedzieć, że się nic nie rozumie, jeśli jest się za granicą szczególnie. Natomiast to jakby nie o to chodzi. No i tu też możemy dojść do takiego punktu, czy pytać o to, czy możemy kogoś sfotografować, bo też ludzie na to różnie patrzą.
5: No jak zapytasz, to rozumiem, że później ta osoba będzie, jeśli się zgodzi, pozować, a to już nie będzie tej natury.
4: Dokładnie. Poza tym, no pozowany to tylko portret tak naprawdę dobrze wychodzi i też nie zawsze. Czasami takie zaskoczenia są o wiele lepsze. Natomiast no nie zapytamy, jeżeli jest jakaś scenka, którą koniecznie chcemy uwiecznić, no to już tutaj po prostu nie sposób zapytać, bo przerwiemy tą scenkę, zakłócimy ją, wpłyniemy na jej przebieg i to wszystko będzie po prostu bez sensu, więc chyba nie o to nam chodzi. Właśnie tak spoglądam na albumy, bo... Tak...
5: No właśnie miałem wrócić do tych albumów, który ma dla ciebie tutaj największe znaczenie.
4: No jest...
5: Wszystkie rozumiem, ale ten jeden może jest.
4: Największe znaczenie ma chyba dla mnie album, którego tutaj... No nie, okej, drugie znaczenie, już jak mam wartościować. Największe znaczenie jest taki album, który jest moim absolutnie ukochanym albumem. To jest album Ernesto Bazana pod tytułem Kuba.
5: Czarno-biały.
4: Tak, chociaż Ernesto też fotografował kolorowo, miał taki epizod, natomiast głównie fotografuje, to już jest w tej chwili starszy pan, natomiast jego zdjęcia są po prostu porażające.
5: Życie na Kubie.
4: Tak, on generalnie nie żył na Kubie i z tej Kuby musiał wyjechać ze względów politycznych, potem przez długi czas tam nie wracał. Na zdjęciach oddawał to, jak mu się na chwilę udało tam być, to oddał to, co tak naprawdę tam się dzieje, na czym polega tam życie. Te zdjęcia są pełne prawdy, pełne emocji, uczuć, namiętności, choć to często nie jest namiętność związana z erotyką, to są po prostu rzeczy, którymi tam ludzie się zajmują. Oni tam żyją do tej pory, wydaje mi się, nigdy nie byłem, ale na ile rozumiem te sprawy, żyją tam dosyć biednie, ale im to nie przeszkadza, żyją pod presją różnego rodzaju. To wciąż jest niewystarczający powód, żeby przeszkodzić im żyć pełnią życia. To jest oczywiście takie uogólnianie i trochę gloryfikowanie rzeczywistości, której nie znamy. Natomiast wciąż na tych zdjęciach ja odnajduję bardzo wiele emocji, wiele pięknych scen, pięknych miejsc, relacji międzyludzkich. To są rzeczy, koło których ja przynajmniej nie potrafię przejść obojętnie i ja nie chcę powiedzieć, że Ernesto Bazan jest moim największym bohaterem, jeśli chodzi o fotografię, ale jest jednym z wielu. Natomiast ten album Kuba, on chyba najwięcej razy spowodował, że no zamarłem ze wzruszenia, że trudno się było oderwać od tych zdjęć, przeglądając je na spokojnie, no bo takie albumy...
5: Chyba przeglądając taki album, to trzeba palić cygaro.
4: No może niekoniecznie, natomiast lampka dobrego wina nie zaszkodzi, bo czasami w gardle tak ściśnie, że trunek typu czerwone wino trochę krew poruszy i może będzie trochę spokojniej. Natomiast te wszystkie albumy mają w sobie coś niezwykłego. Drugim takim albumem jest album pod tytułem Genesis brazylijskiego artysty nazwiskiem Sebastião Salgado. To jest taki, to jest chyba w ogóle mój największy bohater, jeśli chodzi o fotografię. Zrobił zdjęcia na całym świecie, zrobił zdjęcia tak poruszające, tak pokazujące różne prawdy o życiu, które dla wielu też nie były widoczne czy znajome. On fotografował wielkie wędrówki ludów w Afryce, fotografował w Kuwejcie pracowników fizycznych, fotografował kopalnie w Afryce, gdzie na wiele pięter ludzie na drewnianych rusztowaniach, tam dziennie ginęło kilka osób. Nikt się tym nie przejmował, bo tam życie jest mniej często warte od życia na przykład krowy, która potrafi wyżywić rodzinę, a nawet dwie, a jedno życie, cóż, no ktoś zapłacze, ale są tam większe tragedie. Natomiast właśnie problem zrozumienia innych ludzi, innych, nie chcę powiedzieć nacji, bo tak nie możemy mówić o ludziach, ale po prostu ludzi mieszkających w innych miejscach, myślących inaczej, więc próba zrozumienia tego wszystkiego, to jest nie taka prosta sprawa, a zdjęcia potrafią tą sprawę nieco uprościć. Z drugiej strony ja zawsze lubię cytować coś, co kiedyś usłyszałem od bliskiej mi osoby. Im więcej wiem, tym mniej rozumiem. I zdjęcia są takim bardziej zadawaczem pytań niż odpowiedzią na nie. One prowokują powstawanie pytań w głowie, w sercu, prowokują myślenie, prowokują zastanawianie się, wzbudzają w nas efekt myślowy i rzadko dając odpowiedź. Natomiast ja myślę, że to jest dobre, bo właśnie, jak już wspomniałem, to takie ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z tego, na ile jesteśmy w stanie być zdolnym zrozumieć innych, ale też próbować zrozumieć, bo nawet jak nie zrozumiemy, to jest to wysiłek, który jeżeli podejmiemy, to on jest już wart sam tylko tej próby. I to wszystko powoduje, że my patrzymy inaczej na świat. I teraz jakby można pójść w drugą stronę, bo to są zdjęcia takie, no lekkie to one nie są, to nie są zdjęcia do oglądania przy obiedzie albo w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim daniem, jeżeli ktoś tak jada. Na drugim biegunie mamy zdjęcia na przykład Alexa Webba i od razu nie wiem, czy to ma sens, ale zareklamuję w galerii fotograficznej na Krótkiej, w Bialskiej. Będę prowadził taki warsztat, to może dużo powiedziane, ale po prostu będzie spotkanie na temat zdjęć Alexa Webba, coś co niedawno prowadziłem na temat innego artysty i więc tam oglądamy zdjęcia, jest taki slideshow ze zdjęciami, które oglądamy przez chwilę z podkładem muzycznym. Później te zdjęcia, przynajmniej kilka z nich omawiamy i zastanawiamy się, co w nich jest wspaniałego albo nie, dlaczego nas poruszają, dlaczego są takie, a nie inne emocje wywołane przez te zdjęcia. Więc tenże Alex Webb to z kolei człowiek, który operuje kolorem i operuje w sposób absolutnie mistrzowski. Głównie świat Ameryki Łacińskiej fotografuje, ale on tam, na jego zdjęciach widać dużo życia, dużo piękna, dużo scen, które powodują, że po prostu się uśmiechamy, że jest nam przyjemnie, że te zdjęcia się bardzo dobrze ogląda. To jest jednocześnie mistrz światła i cienia oraz mistrz wielowątkowości. Tworzyłem album na przypadkowej stronie i widzimy na jednym zdjęciu co najmniej 4 różne sytuacje, a to jest wciąż ta sama fotografia. Trudno je nam ze sobą powiązać, bo wszystkie sytuacje są oddzielone cieniem. Więc zrobienie takiego zdjęcia to jest jest absolutne mistrzostwo i to jest coś, co podziwiam i kocham w tym człowieku. Dla mnie osobiście to jest też jedna z osób, które bardzo mocno wpływają na to, co widzę w zdjęciach.
5: To jeszcze powiedz, czy jest takie miejsce, które chciałbyś sfotografować, a na razie jest to takie w tej chwili niedoścignione marzenie?
4: Dla mnie są dwa takie miejsca. Jedno zdjęcie to jest Japonia. Bardzo bym chciał pojechać do Japonii, niekoniecznie do Tokio oczywiście też, bo przywiózłem stamtąd trochę płyt, zakładam, i może coś jeszcze, natomiast no, przede wszystkim masę wspomnień. Natomiast bardziej niż Tokio interesuje mnie prowincja i małe miasta, gdzie ta dawna kultura japońska jeszcze wciąż drzemie. Kyoto to jest duże miasto, ale ono wciąż się opiera współczesnemu światu i w jakiś sposób zachowuje tradycje minionych nie tyle lat, co wieków nawet. Więc

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Dlatego Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
2: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
3: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
2: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty, dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
3: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
2: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, do ilu projektów już się dołożyłem.
3: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
2: Owszem, wdrażamy też między innymi chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
3: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
2: Nie bać się.
3: Zaprzyjaźnić się.
2: Dokładnie, tak.
3: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
2: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobyć po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
3: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
2: Trudno nawet określić.
3: Za dużo tego jest?
2: Tak.
3: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
2: Tak, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
3: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
2: Owszem. Niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
3: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej, no faktycznie, możecie wypaść z rynku.
2: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
3: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
2: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
3: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
2: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mamy jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
3: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
2: Od firmy często jestem wysłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
3: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej jest, było dosyć duże zainteresowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
3: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej, a jak wiadomo, w modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bilika.
3: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bilika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Gemma, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to odpowiedź, potem dopiero wysyłamy do Bilika. I Bilik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy. To nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bilika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, za 40. No i to mówię, to jest taka właska, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
3: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bilika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w BI Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że i to jest cała akcja, bo na całą Polskę są takie typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
3: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek, takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna rzecz jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
3: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak. I też tutaj kilka osób mieliśmy, tak, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią. Jak gdyby nie mają jak gdyby styczności na co dzień z kodowaniem. Natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, bo Gemini, jakieś inne modele, które są tak cloud, jakieś open, czy tam chat GPT. Trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknę tam. I trochę poczytały. No i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, ale tutaj, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie, zagrało.
3: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowania zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby ośmiolatka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
3: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
3: Do czego można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. Tak jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatnością, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to za mnie zrobi. To jest pomoc, to jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a dokąd to nie jest.
3: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ujrzyty język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
3: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce, jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał, czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przed, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, to się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być okej, okay, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często często widać to, że niektórym się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś, każdy z nas przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. No nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
3: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, gdzieś ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierą nie jest wejście prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu, i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobić ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenko i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że wyświęciło za dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę, to fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeplujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy do bazę rogową, to pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego zgenerować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
3: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć, w związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście, można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny, czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy. Natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł, może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jak gdyby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to opoglądowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu on trzeba zmienić, nie wiem, żeby był on przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inną kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden plotki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajnie, na to mam zdjęcie zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać. To wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i są skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. W ostatnich zajęciach wzięło udział blisko 30 osób. Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia na Akademii Bialskiej. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza o ofercie uczelni.
3: Dzisiaj dni otwarte. Jak zmieniła się oferta kierunków? Bo rozumiem, że ją modyfikujecie rokrocznie.
6: Jeżeli tylko rok, Akademia Bialska. No takim strzałem w dziesiątkę jest logistyka, którą żeśmy otworzyli w październiku. I mamy nabór i na studiach stacjonarnych, i na studiach niestacjonarnych. A więc przychodzą do nas te osoby, które są po szkołach i te osoby, które już pracują, a chcą zdobyć więcej wiedzy, wykształcenie w tym zakresie. Na firm logistycznych w okolicy jest bardzo dużo, a więc i nie boimy się o studentów. I to bardzo fajnie, żeśmy otworzyli, bo to się sprawdza.
3: Bo nie tylko firmy logistyczne, ale i firmy transportowe. Jesteśmy Zagłębie.
6: Tak. No Zagłębie też jest w Małaszewiczach, gdzie szereg terminali wymaga osób z wykształceniem właśnie w stronę logistyki i Małaszewicze będą się rozwijały. Takie działania żeśmy podjęli jako uczelnia. Poprzez te działania sięgnęliśmy do Małaszewicz ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, a ambasador już ściągnął przedsiębiorców i banki, które chcą inwestować w Małaszewiczach. A więc Małaszewicze będą się rozwijały, a my będziemy kształcili specjalistów. Czyli rozwój nie pociągnie za sobą jakiegoś deficytu w specjalistach, tylko wręcz przeciwnie, działamy razem.
3: Czy na horyzoncie oprócz logistyki pojawiają się nowe kierunki jeszcze?
6: Te nowe kierunki związane są z zarządzaniem w zdrowiu, a więc ten kierunek nauk o zdrowiu rozwija nam się i tutaj wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, które wszyscy mamy, a więc żeby zdrowo żyć, żeby trenować, żeby więcej było sportu w naszym życiu, a przez to mniej chorób i mniej problemów.
3: Czyli to zarządzanie aktywnością i zdrowiem to takie trochę combo,
6: To grupujące takie kierunki jak turystyka i rekreacja, czy właśnie te związane z naukami o zdrowiu, ze zdrowiem bezpośrednio. Czyli taki kierunek, który kształci osoby, które w przyszłości będą pracowały też dla naszego zdrowia, dla tego, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje i żebyśmy po prostu zdrowiej żyli.
3: Przy okazji muszę zapytać, co z tą psychologią, bo widzę, że chyba odbijacie się trochę od ściany.
6: Odbijamy się od ściany już któryś raz, ale to nas nie załamuje, bo też mamy świadomość, że nie tylko w regionie jest taka potrzeba większej ilości psychologów, ale w całej Polsce. Psycholog to jest w dzisiejszych czasach popandemicznych ta osoba, która może nie tylko ratować zdrowie, ale i życie ludziom, i to często młodym ludziom. Wzrost ilości samobójstw i chorób psychicznych jest duży. To zamknięcie, które wywołała pandemia, było bardzo mocno takie determinujące nasze zdrowie i psychologów potrzeba. Troszeczkę mamy taki żal, że mimo, że jesteśmy przygotowani do dobrego kształcenia, to nasza oferta odbija się, jak pan powiedział, od ściany.
3: Bo jest szereg takich uczelni prywatnych, które bez problemu uzyskują licencję.
6: No właśnie, uczelnie prywatne nie mają z tym żadnego, praktycznie rzecz biorąc, problemu. I to jest najbardziej takie smutne, że państwowa uczelnia, uczelnia, która uzyskuje subwencje od państwa, która chce wychodzić naprzeciw potrzebom obywateli, która działa odpowiedzialnie od ponad 25 lat, nie jest postrzegana jako dobre miejsce do kształcenia. Można powiedzieć, że w głowie się nie myśli, dlaczego tak jest.
3: To jeszcze wrócę do tego dnia dzisiejszego otwartego, bo rozumiem, że taki dzień otwarty to przyciąga przyszłych absolwentów szkół średnich. Czy z rekrutacją nie ma problemu? Bo z tego, co dobrze pamiętam, ubiegły rok zamknęliście na plusie, czyli więcej niż spodziewaliście się.
6: Tak, to mamy taką cichą nadzieję po tym, co widać wokół nas w hali. 30 szkół nas odwiedzało, od 800 do 1000 młodych ludzi. Zobaczy, jak akademia wygląda, zobaczy, jak się tu kształci, na jakich kierunkach. A więc mamy taką nadzieję, że studentów będziemy w tym roku też mieli więcej niż w zeszłym. Robimy wszystko w tą stronę, ale przede wszystkim jakość naszego kształcenia trafia do społeczeństwa. Widzą szereg inicjatyw. Widzą to, że tutaj się studiuje w Akademii Bialskiej świetnie. Juwenalia ściągnęły ponad 7 tysięcy ludzi, a więc to też o czymś świadczy, bo to była największa impreza w regionie od wielu, wielu lat. Widzą nasi ziomale, jak to się mówi, że, bo głównie tacy u nas studiują, że my jesteśmy uczelnią poważną, że jesteśmy uczelnią, która studenta traktuje podmiotowo, a więc spełniamy wszystkie zasady misji, strategii uczelni, która jest w regionie istotna, ważna, jest dla lokalnej społeczności. To jest też przyczyna tego, że wybierają naszą uczelnię. Wdzięczni jesteśmy za to dziękujemy i zapraszamy oczywiście.
3: Czyli już wiadomo, że kierunek logistyka cieszy się dużym powodzeniem, okazał się strzałem w dziesiątkę. Które kierunki jeszcze cieszą się największym zainteresowaniem?
6: Są dwa takie, pielęgniarstwo i informatyka. Rzeczywiście te dwa kierunki przyciągają największą liczbę studentów. No związane jest to z tym, że po skończeniu tych kierunków łatwo jest uzyskać pracę, dobrze płatną, a więc ludzie, studenci nasi o tym wiedzą, a maturzyści do nas przychodzą i wybierają te dwa kierunki. Szpital w Białej preferuje studentów z Akademii Bialskiej. Oni doskonale wiedzą, mają to spraktykowane, że nasi studenci są świetnie przygotowani. Ich nie trzeba douczać. Oni wchodzą i już są dobrymi pielęgniarkami, pielęgniarzami. A zatem ta jakość sprawia, że przychodzą inni na studia, właśnie pielęgniarstwo i informatyka.
3: I z tego, co mi wiadomo, cały czas modyfikujecie całą swoją infrastrukturę uczelnianą.
6: Tak, przygotowujemy w tej chwili się do budowy nowego akademika z częścią dydaktyczną.
3: Właśnie o niego miałem zapytać, bo też tutaj jakieś przeszkody się pojawiły.
6: Ten akademik, rzeczywiście rodzi się w bólach, ale mamy taką głęboką nadzieję, że w czerwcu 2027 roku już będzie można tam kwaterować studentów. Część dydaktyczna, która będzie się mieściła w akademiku, będzie dotyczyła fizjoterapii, ratownictwa medycznego i języków obcych. Przygotujemy specjalistyczne, dedykowane dla tych kierunków sale i będziemy znowu wznosili poziom naszego kształcenia, bo po prostu najnowsze urządzenia w tych obszarach, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne, no gwarantują dobre przygotowanie absolwenta. A dobre przygotowanie absolwenta to znowu jest tak, że taki absolwent po prostu bezpośrednio na swoim stanowisku pracy wykonuje pracę pracownika. Nie trzeba go dokształcać, przygotowywać, nie trzeba mu tłumaczyć, mówić. To jest dla pracodawców istotne, ważne.
3: Ja jeszcze o te techniczne kierunki zapytam, bo w tej kwestii, jak wiadomo, no, technika cały czas postępuje. Jak sobie radzicie z unowocześnianiem samego sprzętu? Bo to jest co kilka lat trzeba ten nowy sprzęt inwestować.
6: Tak, to prawda.
3: On się szybko starzeje.
6: Tak, przy czym staramy się zapobiegać temu, kupując najlepszy i najnowszy sprzęt, który jest na rynku, a więc on oczywiście się starzeje, ale nie tak szybko. Natomiast już dokupowanie poszczególnych aparatur, urządzeń jest mniej kosztochłonne niż wyposażenie, powiedzmy, od nowa wszystkiego. I my to podstawowe wyposażenie mamy, a w tej chwili tylko koncentrujemy się na ewentualnych nowinkach, które pojawiają

0: to troszeczkę podcina skrzydła. Ale jesteśmy optymistycznie nastawieni i mamy nadzieję, że pokonamy te trudności, tak jak pokonujemy je do tej pory.
1: Jak to mówią, trzeba być twardym, a nie miękkim.
0: A jest, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
2: Dorota Kowalczyk, Studium Języków Obcych.
1: No właśnie, jakie jest zainteresowanie językami obcymi?
2: Bardzo duże. Jesteśmy zdziwione popularnością naszego stanowiska. Jest bardzo dużo osób chętnych, przychodzą, biorą udział w konkursach, dopytują się o różne rzeczy.
1: Czy jeżeli chodzi o języki, to język angielski najbardziej popularny?
2: Zdecydowanie angielski i hiszpański.
1: Esperanto nie ma?
2: No nie ma. Pracujemy nad tym. No,
3: póki co.
1: Języki bardzo często różnią się. Innych słów używają ci, którzy używają języka angielskiego w motoryzacji, inaczej w medycynie, inaczej jeszcze w innej dziedzinie. Czy wy dostosowujecie ten język do konkretnych specjalności?
2: Tak, dokładnie. Ma pan rację. Prowadzimy języki specjalistyczne. Kursy medyczne. Na kursach medycznych mamy język medyczny. Tak jak pan powiedział, na kursach technicznych tylko i wyłącznie uczymy języka technicznego. Nasze zajęcia są bardzo praktyczne, czyli nie skupiamy się na podręcznikach, bo my właściwie nie pracujemy z podręczników, tylko z materiałów bieżących, z tego, co się dzieje na danej branży. Naszą kolejną mocną stroną jest to, że przygotowujemy studentów do praktycznego użycia na studiach. Dużo naszych studentów wyjeżdża na wymiany Erasmus i czują się gotowi i pewni i chętnie posługują się tym językiem. Przygotowujemy również do certyfikatów międzynarodowych, takich jak English Score, English Cert, IELTS dla tych, którzy chcą studiować czy podjąć studia za granicą.
1: No właśnie, to jeszcze muszę zapytać, czy studentów wam nie brakuje?
3: Katarzyna Łaskarzewska. Nasze języki cieszą się zainteresowaniem. Mamy liczne grupy, które chwilami muszą być dzielone na mniejsze i bardzo nas to cieszy. Reakcja zwrotna studentów, też ich opinie o naszej pracy, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Chciałybyśmy również podkreślić fakt, że my działamy jako bardzo zgrany zespół i naszą siłą właśnie jest współpraca, bardzo pozytywne relacje między nami i w zasadzie taka spójność zespołu, pożyczyć wszystkim takiej spójności zespołu w każdym zakładzie.
1: Chciałem zapytać o popularność języka rosyjskiego, bo to różnie z tą popularnością bywa teraz, z uwagi na sytuację za wschodnią granicą.
4: Edyta Paszkiewicz. Na naszym terenie język rosyjski jest bardzo popularny, chociażby z racji położenia geograficznego, też z racji dużej ilości osób posługujących się tym językiem, przyjeżdżających do nas, mieszkających, analogicznie jak przy zachodniej granicy Polski język niemiecki. Także tutaj myślę, że te różne wydarzenia, które się gdzieś tam po drodze dzieją na przestrzeni dziesiątków lat, wpływają dobrze, jeżeli chodzi o zainteresowanie językiem rosyjskim, szczególnie na tym terenie 30 km od granicy.
1: Studenci z reguły mają do wyboru angielski albo rosyjski.
4: Studenci mają do wyboru cztery języki.
1: Nawet.
4: Od tego roku język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
1: Angielski to już wiem, że się cieszy popularnością, ale jak z tym rosyjskim? Czy te grupy udaje się wypełniać?
4: Tak, jak najbardziej, ponieważ język rosyjski jest na tym terenie drugim językiem pod względem popularności jako język obcy w szkołach średnich.
1: Zarządzanie aktywnością i zdrowiem to kierunek i tutaj widzę, że właśnie ten kierunek promujecie.
5: Marcin Kasprowicz, wykładowca Akademii Bialskiej w Zakładzie Zarządzania Aktywnością i Zdrowiem. Tak, ten kierunek promujemy ze względu na świadome podejście do zdrowego stylu życia. To jest takim naszym, można powiedzieć, konikiem, który chcemy uspołeczniać, uwidaczniać, bo rozumowanie wysiłku fizycznego jest ważnym elementem w codzienności naszej. My jesteśmy stworzeni do tego, żebyśmy byli aktywni ruchowo, żebyśmy byli aktywni intelektualnie. Natomiast we współdziałaniu, wiadomo, z działem dietetycznym, z rehabilitantami, z medycyną szeroko pojętą, no to tutaj ewidentnie współgramy i wiele rzeczy możemy traktować jako prewencja uniknięcia czegoś, czego byśmy nie chcieli w przyszłości zaznać. To ważne, żeby to robić świadomie, to czyli przede wszystkim programowanie, to czyli tak naprawdę zrozumienie tego, ile tej aktywności fizycznej w tygodniu powinniśmy mieć w rozróżnieniu i w postrzeganiu na segmentację kategorii wiekowych, czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy to są dorośli, czy to są seniorzy, czy to są osoby być może schorowane, czy to są osoby z niepełnosprawnościami. Każdy segment ludzi wymaga tej aktywności. Oczywiście na swój sposób, z możliwościami swoimi i z potrzebami swoimi. I właśnie to jest kwestia tego, żeby diagnozować siebie, żeby świadomie podchodzić do aspektu tej aktywności, do aspektu dietetyki, do aspektu prewencji, która wpływa na to, że będziemy społeczeństwem zdrowszym, że będziemy społeczeństwem szczęśliwszym, ale przede wszystkim będziemy społeczeństwem spełnionym w tym, co widzimy, co chcemy.

0: robić.
1: Czy jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną, to powinniśmy tej aktywności używać ile się da, czy jednak utrzymywać w jakichś ramach, żeby nie przeciążyć organizmu?
0: Aktywność fizyczna w zależności, tak jak powiedziałem, od segmentu osób, wymaga większej tej aktywności, wymaga mniejszej aktywności, ale każda grupa społeczna wymaga tej aktywności. Oczywiście mądrością i tą mądrością, bo to między innymi powstał ten kierunek nowy zarządzania aktywnością i zdrowiem na Akademii Bialskiej, by pokazać naszym studentom i zainspirować do tego, żeby logicznie i bardzo trafnie określać właśnie wielkość tej aktywności i intensywność tej intensywności, bo tutaj trzeba wspomnieć o dwóch wymiarach. Objętość aktywności fizycznej to jest czas poświęcony na aktywność, ale też jest intensywność tej aktywności, czyli praca wykonana, jeśli chodzi o wytrzymałość, praca wykonana, jeśli chodzi o aktywność siłową, praca wykonana, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie mięśniowe. To jest meritum tego rozprogramowania i takiego logicznego planowania, by to dawało nam, można powiedzieć, bodźce, które będą sprawiały, że staniemy się zdrowsi, albo będziemy się czuli zdrowsi w tym ciele, ale też i w tej intelektualności, w tym duchu naszym.
1: I jeszcze tak w kilku zdaniach, dlaczego warto studiować zarządzanie aktywnością i zdrowiem lub jakie korzyści może dać nam studiowanie tego kierunku?
0: Jest to piękny kierunek do tego, żeby przede wszystkim być świadomym tej aktywności fizycznej i zdrowia naszego, po to, żeby zadbać o siebie, ale przede wszystkim po to, żeby zadbać o innych, o naszych najbliższych w domu, o naszych przyjaciół, o naszych znajomych, a być może wyjść naprzeciw wszystkim innym, którzy wymagają i mają taką potrzebę, żeby to robić świadomie, żeby to robić z takim przekonaniem, ale z logicznym podejściem, że zdrowie jest jedno. Musimy zadbać o nasze zdrowie i ten kierunek jest po to, żebyśmy świadomie dbali o nasze zdrowie i zdrowie innych.
1: Gdzie po tym kierunku możemy pracować?
0: To jest piękne pytanie. Tutaj możliwości są duże, bo przede wszystkim jest możliwość tego, by podjąć pracę w klubach sportowych, podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach rehabilitacji, w zakładach odnowy biologicznej, w różnych podmiotach, które dbają o zdrowie, związane z medycyną, związane właśnie z rehabilitacją, związane z szeroko pojętą aktywnością ruchową. Mamy różnego rodzaju kluby siłownie, kluby fitness. To jest przestrzeń doskonała do tego, żeby tam pracować. A być może sami, mając świadomą wiedzę i kompetencje do tego, żeby taki podmiot gospodarczy utworzyć właśnie w swoim postrzeganiu i w swoim rozumieniu, jak on powinien funkcjonować.
2: Dzień dobry, Dorota Tomczyszyn, wykładowca na kierunku socjologii Akademii Bialskiej.
1: Socjologia wciąż popularny kierunek. Co można po socjologii?
2: Od lat mówimy, że socjologia jest kierunkiem wielu możliwości, przydatna w wielu zawodach. Zapraszamy zwłaszcza te osoby, które nie rozumieją relacji społecznych, które martwią się tym, że nie potrafią rozmawiać z innymi ludźmi. Jest im trudno w pracy zawodowej czy w takim życiu prywatnym. Oczywiście uczymy też o makrostrukturach, czyli o funkcjonowaniu dużych instytucji, dużych grup społecznych. No a ponadto panuje wspaniała atmosfera. Nasi studenci mają wiele inicjatyw, także zapraszamy.
1: Socjologia na Akademii Bialskiej jest już obecna od wielu lat, natomiast to są wciąż studia licencjackie. A kiedy pojawi się magisterka?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Pewnie chcielibyśmy, natomiast na tą chwilę nie jest to możliwe ze względu na generalnie spadającą na wszystkich kierunkach ilość studentów, więc to jest taka największa przeszkoda, że nie jesteśmy w stanie na tą chwilę studiów magisterskich uruchomić.
1: Czy jako nauczyciele akademiccy pracujecie nad tym, jak przyciągać studentów?
3: Staramy się cały czas. Jak nie wspaniałe nasze koło naukowe Mediokreatywni, które cały rok bardzo prężnie działa, to chociażby podczas dnia otwartego, podczas którego możemy trochę się pokazać. No i oczywiście przez cały rok na zajęciach staramy się takie prowadzić, żeby one były ciekawe, żeby studenci mogli się wypowiedzieć, mogli być sobą, bo na socjologii nam przede wszystkim zależy, żeby każdy młody człowiek mógł wyrazić siebie i nie musiał się wstydzić tego, kim jest, jaki jest, co lubi, czego nie lubi, więc taką ogólną postawą staramy się cały cały czas, przez cały rok zachęcać młode osoby do tego, żeby u nas studiowały, bo wiemy, że ta poczta poantoprowa najlepiej działa. Facebook staramy się coraz aktualizować, no bo jednak media społecznościowe to dzisiaj chleb powszedni, jeśli chodzi o różne inicjatywy promocyjne. Więc to chyba są takie najważniejsze dla nas kanały.
1: Każdy kierunek ma swoje specjalizacje. Czy te specjalizacje cały czas zmieniają się na kierunkach?
3: Generalnie tak. Mamy moduły, na tą chwilę one są stałe. Pierwszy to jest diagnoza kryminologiczna, drugi to jest psychologia społeczna. One czasem się zmieniają tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby przyciągać czymś innym, ale też jak widzimy, że jeden moduł no nie ma aż takiego powodzenia, to staramy się co pewien czas zmodyfikować tą ofertę, żeby była i przyjazna dla przyszłych studentów, ale też i odpowiadała na potrzeby rynku pracy i takiego lokalnego rynku społeczno-gospodarczego.
1: Tutaj mi się od razu nasuwa taka specjalizacja jak HR albo PR.
3: Mieliśmy taką specjalizację, kreowanie właśnie wizerunku i dziennikarstwo, natomiast no, trwała ona tak długo, że trochę wysycił nam się rynek. Dlatego też akurat ten moduł został zmieniony właśnie na moduł dotyczący psychologii społecznej, bo tutaj zauważyliśmy taką małą niszę i taką możliwość, żeby wykorzystać tą lukę, która powstała, jeśli chodzi o socjologię.
2: Myślę, że warto dodać, że nasi studenci, absolwenci pracują w różnorodnych zawodach. Jest to kierunek, który przydaje się nie do określonego zawodu. Daje szeroką gamę możliwości zatrudnienia. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że absolwenci naszego kierunku są poszukiwanymi pracownikami w małych i dużych firmach, pracujących z logistyką, pracujących z ludźmi, pracujących w transporcie, pracujących w kulturze, w samorządzie, zarówno na terenach gminnych, jak i na terenach miejskich. Zdarza nam się, że w jakimś dużym mieście, wyjeżdżając na wakacje, spotykamy w różnych miejscach naszych absolwentów i to cieszy, że pamiętają nas i mile o nas się wypowiadają, co świadczy o tym, że przekazywany materiał, efekty, kompetencje, umiejętności są przydatne na rynku pracy, bo to są ludzie pracujący.
4: Nazywam się Aleksandra Derlukiewicz, jestem koordynatorem Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością w Akademii Bialskiej.
1: Mieliśmy okazję już rozmawiać nie jeden raz, natomiast to pytanie, jakie jest zainteresowanie studiami na Akademii Bialskiej osób z niepełnosprawnościami?
4: Zainteresowanie jest coraz większe. Wychodzimy frontem do osób z niepełnosprawnością, wychodzimy do kandydatów. Mamy coraz większe u nas możliwości dostosowania i to już nie tylko mówię o architektonicznych, mówię już też o dostosowaniach innego rodzaju, czy budkach akustycznych, które stoją, służą studentom do indywidualnych rozmów z wykładowcą, do zdawania egzaminów. Jeżeli ktoś ma problemy, bądź nie chce, ma orzeczenie i nie chce zdawać tego razem ze wszystkimi. Oprócz tego teraz stawiamy bardzo mocno na osoby głuche. Oferujemy u nas usługę tłumacza języka migowego. Nasza uczelnia zatrudnia tłumaczy języka migowego polskiego. Możemy załatwić sprawę w dziekanacie, możemy pójść na konferencję, możemy załatwić sprawę w Biurze do Spraw Rekrutacji. Także zapraszamy wszystkich studentów głuchych, żeby nie obawiali się, że na naszej uczelni nie załatwią spraw, bądź nie będą w stanie studiować, bo jesteśmy na to przygotowani i w tę stronę również rozwijamy się bardzo dynamicznie.
1: Czy jest coś, czego jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o dostosowanie do obsługi osób z niepełnosprawnościami?
4: Cały czas oczywiście czegoś brakuje, ponieważ na rynku pojawiają się bardzo szybko, bardzo nowoczesne rozwiązania dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawnościami. Bardzo się staramy iść za tym jak najszybciej. Staramy się takie rzeczy u nas wdrażać. Tak jak powiedziałam, najnowocześniejszym i najświeższym u nas sprzętem są budki akustyczne. Natomiast w tej chwili też zapraszamy studentów, również głuchych, do studiowania u nas. Jak się wszystkich pozostałych studentów z niepełnosprawnościami.
1: Ale i z tego, co wiem, to łatwość w poruszaniu mają też osoby z niedowidzeniem.
4: Tak, mamy tabliczki z językiem Braille'a na naszych wszystkich salach, na salach wykładowych, na ważnych miejscach, w których można coś załatwić, czyli w biurze rekrutacji. Możemy wejść poprzez tą tabliczkę na kod QR, gdzie jest tłumacz języka migowego, film, który tłumaczy, w jakim miejscu się znajdujemy i co możemy załatwić. I też chciałam wspomnieć, że nasza kadra, ja wrócę znowu do studentów głuchych, bo to jest bardzo istotne, przechodzi w tej chwili też taki bardzo intensywny kurs migowy, więc również kadra jest przygotowana na takich studentów. Natomiast jeżeli chodzi o studentów niedowidzących, również jeżeli chodzi o materiały dydaktyczne, o całą kadrę dydaktyczną i administracyjną, wszyscy są coraz lepiej przygotowani. Czekamy na wszystkich studentów.
5: Chorąży Małgorzata Łaska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
1: Dzisiaj podczas Dni Otwartych Akademii Bialskiej wystawiacie się, znaczy się, chcecie się zareklamować, żeby do waszej formacji wstępowali młodzi studenci.
5: Tak, dokładnie. Wystawiamy się, jak to pan redaktor powiedział. Skorzystaliśmy z zaproszenia Akademii Bialskiej. Jest nam bardzo miło, że możemy tutaj uczestniczyć i zaprezentować się jako nasza formacja, przybliżyć, czym się zajmujemy na co dzień i opowiedzieć o naszej pracy, jak również zachęcić.
1: No właśnie, trudna to praca?
5: Trudna. Na pewno odpowiedzialna. To jest praca dla ludzi o silnym charakterze. Codziennie są nowe sytuacje. Trzeba być przygotowanym również na takie sytuacje niecodzienne. Aczkolwiek ktoś, kto jest zdecydowany, kto wie, czego chce, myślę, że odnajdzie się w tej służbie. Szczególnie, że teraz mamy naprawdę fajny zespół, młody, fajnych kolegów, fajne koleżanki. Naprawdę zachęcam.
1: Rozumiem, że z więźniami to jednak jest taka wymagająca praca.
5: Dokładnie, to jest praca wymagająca. No przecież to są różni ludzie, tak? Nie każdy jest miły i sympatyczny. To są osoby w izolacji, które są w nowych warunkach.
1: Tak patrzę tutaj na to uzbrojenie funkcjonariusze, tak właśnie chodzą w takiej ala taki żółw. To jest codzienny strój służby więziennej?
5: Panie redaktorze, nie. To nie jest nasz codzienny strój. Zestaw ochrony zakładamy podczas interwencji, kiedy osadzeni nie chcą wykonywać naszych poleceń i kiedy istnieje taka potrzeba.
1: Co w taki zestaw wchodzi?
6: Chorąży Łukasz Binięta, boczny inspektor działu ochrony. Tutaj mamy zestaw przeciwuderzeniowy, stosowany tak naprawdę tylko przy interwencjach, tak żeby zabezpieczyć funkcjonariusza przed możliwymi uszkodzeniami ze strony osadzonego.
1: A często zdarzają się takie interwencje?
6: Na szczęście w naszym zakładzie jest to rzadka sytuacja, jednakże funkcjonariusze szkolą się na bieżąco. Bardzo często mamy szkolenia z interwencji, tak żeby jeśli już przyjdzie ten czas, to interwencja przebiegła, że tak powiem, bezpiecznie.
1: Czy w takiej pracy w służbie więziennej dobry kandydat to fajnie, żeby znał jakieś sztuki walki?
6: Oczywiście, że tak. Jest to pomocne, jednakże nie jest, że tak powiem, wymagane, bo tak naprawdę my i tak każdego uczymy od początku wszystkiego, bo jednak nasze interwencje są oparte o przepisy i tak naprawdę to, co pomaga w tych sztukach walki, niekoniecznie musi pomagać u nas w służbie.
1: Ale skoro niewiele takich interwencji macie przy użyciu takich ochraniaczy, to znaczy, że trzymacie dobry rygor.
6: Tu nie chodzi o rygor, to też chodzi o tak naprawdę o traktowanie osadzonych. Oni mają świadomość, że tak powiem, konsekwencji swoich zachowania i tak naprawdę to jest współpraca, tak? Oni muszą, wiedzą, że muszą się zachowywać zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem, a my musimy, jeśli oni nie chcą tak robić, no to niestety my musimy wyegzekwować to. Po to to jest.
1: Ile lat w służbie?
6: Prawie 14.
1: A kiedy się przechodzi na emeryturę?
6: Miejmy nadzieję, że jeszcze kilkanaście lat uda się przesłużyć.
1: W mundurówce to jest 25 lat, tak?
6: Tak, 25 lat według nowych przepisów.
1: Ale jeśli ktoś nie chce, to może dalej pracować.
6: Oczywiście, że tak. Służba nie, że tak powiem, maksymalnego takiego wymiaru służby nie określa. Oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli.
1: Zakład karny w Białej Podlaskiej ile osób zatrudnia?
5: Na chwilę obecną mamy 117 funkcjonariuszy i około 10 cywili.
1: W tej chwili jakieś zapotrzebowanie?
5: W tej chwili nie prowadzimy naboru, aczkolwiek zachęcam do obserwowania naszego profilu na Facebooku Zakład Karny w Białej Podlaskiej, gdzie na bieżąco informujemy o trwającej rekrutacji.
1: A jeśli chodzi o inne zakłady karne w Polsce, to jest jakiś ogólny fanpage, na którym można śledzić, kiedy są nabory?
5: Jest strona internetowa służby więziennej www.sw.gov.pl. W zakładce rekrutacja są takie informacje. Serdecznie zachęcam do odwiedzania tej strony i śledzenia rekrutacji.
7: W rekrutacji na rok akademicki 2026-2027 Akademia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej. Poprawa wyglądu, elastyczności i funkcji tkanek po operacjach, urazach, oparzeniach czy cięciach cesarskich. Mowa o rehabilitacji blizn, która jest niezwykle ważna, rozmawia Arek Michlewicz.
8: Ewa Pawluk, jestem magistrem fizjoterapii. Zajmuję się terapią blist, fizjoterapią po operacjach plastycznych oraz fizjoterapią uroginekologiczną.
1: To bardzo ciekawy temat, więc chciałem zapytać, czy skoro mamy te blizny, to co, musimy o nie dbać?
8: Tak, jak najbardziej. Musimy je zintegrować z naszym ciałem. Powinniśmy dbać o blizny, ponieważ w trakcie operacji nasze tkanki zostają przecięte i blizna to jest taka nowa struktura w ciele. I musimy na nowo nauczyć nasze ciało współpracować z tą nową strukturą. I właśnie to odbywa się poprzez terapię manualną. Czasem tuż po operacji konieczny jest drenaż limfatyczny w przypadku obrzęku, ale to nie tylko drenaż, to także taka praca nad tkankami, bo trzeba sobie uświadomić, że bardzo często to nie jest tylko przecięta skóra, ale także inne głębsze warstwy naszego ciała.
1: Wchodzi w rachubę tutaj masaż również?
8: Nie nazywałabym tego tak bezpośrednio, ponieważ mamy różne metody pracy jako fizjoterapeuci. Często może to być kojarzone z masażem, natomiast to są konkretne, ucelowane działania, które dzięki licznym kursom my zdobyliśmy i bardziej bym tutaj się skupiła na terapii manualnej, bo to jest dużo szerszy zakres.
1: To są takie blizny, o które trzeba w sposób szczególny dbać?
8: Tak naprawdę po operacji dobrze skontaktować się z fizjoterapeutą, bo każda blizna może wymagać pracy. Każdy obszar po jakimkolwiek zabiegu może potrzebować odpowiednich działań. Czasami zdarza się, że właśnie przedłużony obrzęk zaburza proces gojenia. I wtedy warto też udać się po to, żeby już pomóc temu ciału w regeneracji po zabiegu. Natomiast w momencie, kiedy już rana jest zasklepiona, nie ma już szwów i wchodzimy w proces bliznowacenia, możemy odczuwać różne zaburzenia, jak zaburzenia czucia, albo z kolei przeczulice, albo niedoczulice. Przeczulica odrętwiała, takie jak zgrubiała tkanka, takie jak jakieś dolegliwości bólowe. Albo na przykład, jeśli już mamy starszą bliznę, to możemy odczuwać dolegliwości bólowe w jakimś innym miejscu. Natomiast często jest to połączone, ponieważ trzeba pamiętać, że całe ciało jest jedną złożoną siecią.
1: W którym momencie tak naprawdę wkracza laseroterapia? Bo wiem, że w przypadku blizn również jest stosowana.
8: To zależy, o jakiej laseroterapii mówimy, ponieważ mamy lasery biostymulacyjne oraz takie lasery estetyczne. I lasery biostymulacyjne wdrożamy w trakcie terapii tuż w zależności od osobniczych warunków gojenia. Natomiast lasery estetyczne to już powinno być wykonywane na dojrzałych bliznach.
1: To w sumie jakie korzyści przynosi rehabilitacja blizn?
8: Blizny należy rehabilitować dlatego, żeby złapać kontakt z tą częścią ciała. Bardzo często zdarza się, że po jakichś traumatycznych przeżyciach albo w ogóle związanych z operacją, albo w ogóle sam fakt powstania tej blizny, mamy problem z kontaktem z tą częścią ciała, z dotykaniem jej. I fizjoterapia może w tym pomóc. Po to, żebyśmy mogli zacząć dotykać, a jeśli zaczniemy dotykać, to zaczniemy pracować z tą częścią ciała, czyli na nowo ona stanie się nasza.
1: A często jest taka odrętwiała?
8: Tak, bardzo często jest odrętwiała. Często to jest też powiązane z tym, że jej nie czujemy do końca. Czujemy jakieś takie mrowienia, jakieś łaskotania. Jest to dla nas dość trudne, dość takie specyficzne i fizjoterapia, praca z tkankami pomaga odzyskać to czucie, pomaga odzyskać tą część siebie.
1: Do każdej blizny trzeba podchodzić indywidualnie?
8: Jak najbardziej. Nie pracujemy tak samo z bliznami po cesarskim cięciu, jak i po abdominoplastyce. Zawsze jeszcze ten taki proces przebiegu operacji ma znaczenie do tego, jak będziemy prowadzić daną bliznę. W szereg zabiegów operacji plastycznych wchodzi plastyka twarzy, plastyka piersi, plastyka brzucha, plastyka pośladków, plastyki ginekologiczne, jak również całego ciała, czyli liposukcje albo przeszczepy tkanki tłuszczowej.
1: Czyli jest tego dużo?
8: Tak, jest bardzo dużo i mało się mówi o fizjoterapii. A już teraz wiemy, że jest dosyć kluczowa w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów.
1: Każda część ciała, czyli mówimy tutaj o twarzy, to jest zupełnie inna skóra. Na brzuchu jest inna skóra, więc też tutaj w zupełnie inny sposób te blizny są narażone na ewentualne ponowne uszkodzenia.
8: W ogóle rzadko kiedy rozmawiamy z lekarzem o tym, co powinniśmy robić ze swoim ciałem tuż po operacji. Nie mamy informacji, jakie ruchy są zakazane, a jakie ruchy są wskazane oraz jak pracować z tym ciałem tuż po operacji, kiedy ciało jest jeszcze obolałe, obrzęknięte. i sztywne.
1: Załóżmy, że przychodzi do Ciebie pacjentka, która jest po operacji plastycznej piersi. W jaki sposób do niej podchodzisz?
8: W ogóle idealnie by było, gdyby pacjentka, planując operację plastyki piersi, planowała też od razu fizjoterapię. Najlepiej w ogóle spotkać się jeszcze przed operacją z fizjoterapeutą. Wtedy uzyska informacje dotyczące tego, w jaki sposób pracować ze swoim ciałem w pierwszych dobach po zabiegu oraz jeśli ciało tego wymaga, można przygotować to ciało do zabiegu.
1: Ale to jest tak, że jeśli decyduje się na plastykę piersi, to taka klinika, która takowe operacje wykonuje, nie zapewnia jej od razu na dzień dobry fizjoterapii?
8: To zależy, jaką klinikę wybrała. Są kliniki, które oferują taką usługę. Jest spotkanie przed i po operacji i polecam z takich klinik korzystać. Natomiast jest sporo klinik, które po prostu w dniu wypisu, w ogóle w dniu operacji jest tylko taka opieka pielęgniarska wokół tej osoby. Na pewno warto wiedzieć to, że w momencie, kiedy decydujemy się na operację, trzeba zarezerwować sobie czas na proces do powrotu do pełnej sprawności. Że każda ingerencja w nasze ciało wymaga tego, żeby później o to ciało zadbać. A jeszcze chcę wrócić do tych konsultacji i tego wszystkiego, i tej fizjoterapii tuż po operacjach. Jeśli mówiłam o tym, że warto, planując operację, planować już też proces fizjoterapeutyczny, to mówię też o tym, że bardzo często te pierwsze dni są bardzo trudne. My nie wiemy, w jaki sposób spać, w jaki sposób w ogóle się poruszać. Nasze ciało boli i właśnie wtedy my jako fizjoterapeuci jesteśmy wsparciem. Dzięki temu też zapracujemy z tymi tkankami, zmniejszamy też te dolegliwości, które Państwu towarzyszą, więc warto o to zadbać, żeby później tuż po operacji nie szukać na szybko ratunku, tylko niech to już będzie zaplanowane.
1: To jeśli one nie są rehabilitowane, to istnieje ryzyko, że ta blizna zupełnie inaczej się, nie wiem, zrośnie, będzie bardziej widoczna.
8: Tak, wpływ gojenia i takiego powrotu do siebie po operacji ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o jej wygląd i jej funkcję. Może zapraszam Państwa teraz do tego, jeśli mają Państwo bliznę, żeby przejechali palcem po swojej bliźnie, zobaczyli, czy czujecie ten dotyk, czy sprawia on Wam dyskomfort, czy jest przyjemny, jaką strukturę ma ta blizna, czy jest wypukła, czy jest w granicach skóry, albo czy jest dołkiem, czy w jakichś miejscach jest ten dołek większy, czy jest ona równomierna, czy tkanki dookoła są twardsze, czy jakby cała ta okolica jest jednolita. Jest szereg zabiegów wykonywanych przez innych specjalistów, jak kosmetologów czy lekarzy, którzy dodatkowo jeszcze wpływają na te efekty estetyczne. Natomiast trzeba pamiętać, że blizny nie da się usunąć. Blizna już jest częścią nas. Blizna już jest częścią naszego ciała.
1: Tak naprawdę to dzisiaj i tak trochę odkryłaś przede mną Amerykę, w cudzysłowie, no bo nie wiedziałem, że można być fizjoterapeutą od blizn.
8: Właśnie po to tutaj się spotkałam, żeby to popularyzować, bo zdaję sobie sprawę, jak wielkim dyskomfortem są dla Państwa blizny, a jak mało się mówi o tym, że faktycznie można coś z tym zrobić. Dlatego, jeśli decydują się Państwo na fizjoterapię, bo jak najbardziej po operacjach ortopedycznych bardzo często mamy do czynienia z fizjoterapią, natomiast bardzo często główny nacisk jest wtedy kładziony na zwiększenie siły, zakresów ruchu, czy powrót do w ogóle funkcjonowania chodzenia, tak? Już kończy się ten turnus rehabilitacyjny i nie ma tam czasu na pracę stricte z blizną. Dlatego warto jest to też rozszerzyć o ten obszar, bo bardzo często też w tych operacjach ortopedycznych dolegliwości, chociażby wewnątrz stawu kolanowego, które są niewiadomego pochodzenia i nie ma do końca znanej przyczyny, może na nie mieć wpływ blizna.
1: Czy jeśli chodzi o bliznę, to pracuje się tylko z tymi świeżymi bliznami, czy można też pracować z tymi bardzo dawnymi, na przykład z dzieciństwa?
8: Blizna nie ma terminu ważności, dlatego można pracować i ze świeżą, i z blizną, która powstała dawno temu. Natomiast praca z tymi bliznami trochę się od siebie różni. Używamy innych metod, możemy sobie pozwolić na zupełnie inny rodzaj pracy. Natomiast każdą bliznę można na nowo połączyć z naszym ciałem. Często zdarza się, że mamy jakąś starą bliznę, która powstała jeszcze w czasach dziecięcych, podczas chociażby przechodzenia przez płód, a zmagamy się, załóżmy, z dolegliwościami ze strony barku. I pracujemy nad tym barkiem, wykonujemy przeróżne ćwiczenia, wykonujemy rehabilitację i pomijamy w ogóle ten fakt tej blizny. A czasem właśnie te blizny, które powstały dawno temu, przez to, że nasze ciało kompensowało to, w jaki sposób ona się zagoiła, już wpływało na nasz schemat blokad ruchu powoduje to, że jakby sama rehabilitacja barku nie jest wystarczająca. Dopiero dzięki pracy z tą dawną blizną możemy pozbyć się tych dolegliwości, które nam towarzyszą. No w ogóle dużo osób, które trafiają do mnie, bo dowiadują się, że jest taka osoba, która pracuje z bliznami, są w szoku, że o tym się nie mówi, że można.
1: Ewa Pawluk, fizjoterapia i rehabilitacja blizn. Dziękuję za rozmowę.
7: Rehabilitacja blizn odpowiednio wcześniej wdrożona pozwala szybciej wrócić do pełnej sprawności, zmniejsza ryzyko przewlekłych dolegliwości bólowych i poprawia komfort życia pacjenta.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.